0: Wieczna Warta na 104,4 FM.
1: Żydzi duże bogato przyczy,
2: a ja
1: Żydzi duże bogato przyczy,
2: a ja